the stars are blind.

0: Stevie Gadd on drums.
1: How you doing? Are you cold?

deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębie twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie.

0: That's Stevie Gadd on drums.
1: How you doing? Are you cold?

0: Przejedźmy się na drugą stronę, tego ja wiem. Pojedźmy.
1: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20.30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
2: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór. Rysio.
1: Zamawiać.
2: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, z czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
1: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pisz to tego dnia.
1: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
3: Cały mnie!
1: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, Koncert Życzeń, niedziela, godzina 20.30.
6: No i witam bardzo gorąco, bardzo serdecznie, Piotrek Norowski, każda niedziela, godzina 20.30, koncert życzeń, czyli Podaj Dalej, mój świetny wokal i wasze świetne życzenia i piosenki, teraz, right here, right now, on the Radio SAR.

A to jak słyszycie i na pewno zdajecie sobie z tego sprawę, don't you know, it's Pump It Up. Hicior tego karnawału. Zapraszam wszystkich do zabawy, również i przy tej piosence. Ta piosenka na początek, Radio Sar. Ktoś chciał tego posłuchać, a my spełniamy wasze życzenia, dlatego Pump It Up. I no i co, pozdrawiam wszystkich gorąco, szczególnie tych, którzy jedzą sobie gołąbki bądź też inne rzeczy i czekają na to, aż ktoś im zrobi herbatkę. Pozdrawiam i zachęcam do słuchania. I don't

I tak oto, moi drodzy, zaczęliśmy nasze granie muzyczne, granie na życzenie tylko i wyłącznie w Radiu SAR, koncert życzeń, godzina 20.30, każda niedziela, tylko i wyłącznie w Radiu SAR, www.sar.pgda.pl i www.radiosar.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie i wielu was znalazło i stąd dzisiejsze piosenki. Ktoś chciał tylko usłyszeć pewne piosenki, ktoś chciał komuś zadedykować pewne utwory. Proszę bardzo, zapraszam. Witam gadułę po długiej nieobecności na naszym ircu. Ciekawe, czy nas słuchałeś, skoro ciebie nie było. A czy Ania też dzisiaj będzie? No nie wiem, ale mam nadzieję, że piosenka dla niej się znajdzie, prawda? Gadło. Witam wszystkich, którzy się

Ja muszę powiedzieć, muszę przyznać, że po prostu jest świetnie, jest nieźle, szczególnie podobał mi się ten tekst, chcę się parzyć z tobą w gnoju, w sianie, nie, chcę się parzyć z tobą w gnoju i na sianie. No niezły, niezły, nie najgorszy, mówię wam, nie najgorszy. Takie inne piosenki możecie usłyszeć tylko i wyłącznie w Radiu SAR, bo szczerze mówiąc nie słyszałem tej piosenki w żadnym innym radiu, no może kiedyś gdzieś tam w radiostacji, chociaż nie jestem tego tak stuprocentowo do końca pewien, niestety. A w tle, co dzisiaj słyszymy w tle, kto mi powie? No świetna muzyczka, The Miami Vice, yeah. No to jest niezłe. Pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj się od murzynów na pasach wyzywają i tak dalej w ogóle. I wszystkich, którzy lubią... A, leciała piosenka dla Pita. No pewnie, słuchaj, masz rację. Piosenka dla Pita, jeszcze raz powtórzę dedykację. Gorącej dedykację, trzeba powtórzyć taką gorącą dedykację od gorącej Renatki dla mojego kochanego warchlaczka Pita. Mam nadzieję, że pamiętasz tę dyskotekę w remizie. Czekam na kolejną noc w Kurniku. Proszę bardzo, Pit z Renatką w Kurniku na dyskotece w remizie. No nie wie, no nieźle, nieźle. Bohema Wielki, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich.

0: Studencka Agencja Radiowa.
1: Dokładnie, a w Studenckiej Agencji Radiowej, w skrócie w Radiu SAR, koncert życzeń, czyli Podaj Dalej, każda niedziela, godzina 20:30, jak to mówią, powiedzmy, murzyni na przykład. Dobra, słuchajcie, no zachęcam, już przed chwileczką, czyściutki, nowiutki kawałek, nowiutka dedykacja, ale to będzie za chwileczkę, a teraz Sway się wykazała, proszę bardzo, Sway, Nagi Chopin, proszę, świetnie, najlepsze pozdrowienia dla Natki, Jacek i Piterka od Sway. Bawcie się dobrze. Ale czy dziś, czy w ogóle bawcie się dobrze. Również od Radia SAR i koncertu życzeń, czyli Podaj Dalej, czyli ode mnie osobiście, w moim skromnym mniemaniu. Nagi Chopin, The Synthetic. A co to będzie? Nie wiem, nigdy nie słyszałem tej piosenki, ale wy ją posłuchajcie. Proszę.

biało-czarnym fortepianie nosi peruki firmy Watson. Jest nagi i wściekły jak Eros. To ta melodia. I like Chopin i Chopin gra. Wow, wow. Świat nagiego Chopina robi się magiczny i gorący. To tylko magia, mój nagi Chopinie. To tylko

Jesteś magiczny, Chopinie. Jest ciemno. Fortepian zmienia się w UFO. Jego marynarka robi się śliska jak wosk. To ta moc. I like Chopin. I Chopin śpiewa. Wow, wow. Świat nagiego Chopina robi się magiczny i gorący. To tylko magia, mój nagi, nagi Chopinie. To tylko ty, Chopinie.

0: Dzisiaj, żeby to zaśpiewać, musiałam się upić.
1: Całkiem niedaleko, jakby pokój obok, mimo drzwi zamkniętych. O nie, ona tu idzie.
0: Jest sobie mały miś, gruby miś.
2: Dla mnie ty, ja dla ciebie. Dla mnie ty i my nas.
0: Jacek!
3: I can see clearly now, the rain is gone.
4: Pozdrawiam moją nauczycielkę muzyki.
5: No właśnie, ja również pozdrawiam wszystkich nauczycieli muzyki. Muszę wam przyznać się, w pewnym momencie może usłyszeliście, jak się chciałem delikatnie wtrącić do tej piosenki, bo leci, leci, leci i nagle mi coś przypomina i już chciałem śpiewać. Kiedy nagle usłyszałem ten wokal i po prostu zaniemówiłem. Śpiewać każdy może, każdy piątek po 20. Zapraszam, naprawdę zapraszam. A dedykacja, jasne, że powtórzę, przedtem Bohema Wielki, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, co nie pozwalają mi spadać. A Chopin, nagi Chopin, The Synthetic, najlepsze pozdrowienia dla Natki, Jacka i Piterka od Sway. Bawcie się dobrze, have fun, rzekłbym nawet. No ale cóż, nie będę tutaj poliglotował. Co teraz usłyszymy? Dla Sylwii i Łukaszka, którzy odkryli przede mną czar rosyjskiej piosenki i poproszę dla nich Good Morning Papa. Good Morning Papa dla Sylwii i Łukaszka. Całkiem nowe, zupełnie nowe życzonka. Good Morning Papa.

Здравствуйте, ребята. Good morning, только папа. В нашем месте будет торцы. Чи то ж там, то ж там. Для Сильвии Лукашка, который открыли, кто же открыли пседемну чар российские песенки и попросит для них good morning, папа. Ну, хотела бы еще поведеть. А если кто ж углонда, так и сериал, клан, то так опадни теж там мови. О, боже ж ты мой, то может я перемене ушикую. Ну, добра. А теперь вернемся до жучуистости. Только и вилончнее в радио Сар, только и вилончнее ваша музыка. www.sar.pg.pl bądź też www.radiosal.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie. Tak jak to odnalazł ktoś, który chciał, żeby mu zaśpiewał Elvis Presley, a może tylko właśnie, ktoś chciał piosenkę Always on my mind, a czemu nie Love me tender, love me sweet. Jeżeli ktoś wie i ktoś był na jednej takiej imprezie w klubie Kwadratowa, jeszcze w starej Kwadratowej, to wie, czemu ja to śpiewam. A jeżeli ktoś nie wie, no to trudno. Może niech się dowie, jeśli go to tak interesuje. W każdym razie, Always on my mind, Elvis Presley, Asiu, kocham cię nad życie, techniczny Jacek. To tak jak w moim dżinglu, pani Asiu, kocham panią. No ale niech będzie, Elvis Presley.

0: Radio Papka. Maybe I never treat you like a flower in the air. O rany, Elvis Presley jeszcze się chyba dzisiaj nam ukaże, a zasadniczo po prostu go jeszcze raz usłyszymy. Tym razem dla kogo innego, od kogo innego. A teraz Always on my mind, Elvis Presley. Asiu, kocham ciebie nad życie, techniczny Jacek. Ale w sensie, że jesteś techniczny, czy po prostu jesteś człowiekiem, ale jesteś normalny i zajmujesz się techniką. Nie, nie, żartuję sobie. W każdym razie, Asiu, kocham ciebie nad życie, techniczny Jacek, always on my mind, Elvis Presley, a Elvis Presley jeszcze w tym wydaniu koncertu życzeń na pewno zaśpiewa dla nas. A teraz, skoro już jesteśmy w takiej tematyce miłosnej, dla mojej wieka miłości dedykuję piosenkę Wielka Miłość. A może to powinno być dla mojej wielkiej miłości. Dedykuję piosenkę Wielka Miłość. Mariusz. Jak pięknie. Piękna piosenka Seweryna Krajewskiego.
1: Czekasz na tę jedną chwilę.
0: Przecież mama cię nie zbije.

Czekasz na tę jedną chwilę, przecież mama cię nie zbije. Złoty pierścionek, bronek z wystawy, za ten pierścionek. O, jak pięknie, pięknie śpiewam. Słuchajcie, słyszałem, że Dorotka, przez niektórych znana Kudlata, bo Łaciata, śpiewała ostatnio w magazynie Śpiewać każdy może. Ciekawe, ciekawe. A u nas nie chciała zaśpiewać, chociaż w sumie w tej audycji nikt nie śpiewa. No, może czasem ja, no ale to myślę, że mi wybacza. Że tak się wyrażę. Ha, teraz się rozpoczął taki miłosny, bardziej romantyczny kawałek, że tak się wyrażę. Wielka miłość dla mojej wielkiej miłości. Dedykuję piosenkę Wielka Miłość, Mariusz. A teraz również na pewno z wielką miłością, no właśnie, do Ani Kult. Podziękowania dla mojej kochanej żony Ani za to, że dzisiaj zrobiła bardzo smaczną sałatkę. Sympatycznie, a może ta sałatka by trafiła również do nas, do Radia Sar. Ocenilibyśmy, spróbowalibyśmy, zjedlibyśmy. A skoro techniczny Jacek jest tak bardzo techniczny, bardzo bym poprosił jakiś telefonik do nas. Bardzo, bardzo, do studyjka, telefonik. Bardzo, please, please, please. Kul do Ani, podziękowania dla mojej kochanej żony Ani za to, że dzisiaj zrobiła bardzo smaczną sałatkę. Kult do Ani.

No właśnie, tak przecież wiesz. O rany, przeczytam jeszcze raz tą dedykację. Dla Ani kult, do Ani kult. Podziękowania dla mojej kochanej żony Ani za to, że dzisiaj zrobiła bardzo smaczną sałatkę. No bardzo sympatycznie, że zjadłeś sobie taką sympatyczną sałatkę, którą zrobiła sympatyczna pani Ania. Chcę się nawet powiedzieć dla sympatycznej pani Ani z turnusu trzeciego za sympatyczną sałatkę od niezwykle sympatycznego pana Mietka. Ucio, pucio, do Ani kult był. A teraz co? Ha, teraz, no właśnie, Albano and Romina Power. Felicita. Z pozdrowieniami dla Agi, Ali, Małego, Adama, Agi, Oli, Tomka, Agi, Darka, Magdy, Kasi, Jarka. Trzymajcie się. No, świetnie, świetnie. Czy jeszcze raz ich wszystkich wymieniam, powymieniam? A, w różnej kolejności powymieniam, ale to może po piosence. Albano and Romina Power. Felicita, Felicita, Felicita, Staszek na łące, Biedronce, Felicita.

Felicita, Staszek na łące, Biedronce, Felacida, ściska oliwa mnie... przepraszam bardzo za takie skromne właśnie swoje wyniosłości i takie różne takie rzeczy. www.radiosar.pl bądź też www.sarpgekta.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie. A jeżeli jesteście, korzystacie z IRC-a i w ogóle albo inaczej, jeżeli korzystacie z FTP-a, wystarczy wejść na naszego sarowego FTP-a, wrzucić coś do katalogu koncert życzeń, łącznie z życzonkiem, najlepiej jeszcze jakąś dedykację i pioseneczkę i to się stanie. Ha, właśnie, Elvis Presley, tak jak mówiłem, że jeszcze się pojawi i pojawi się właśnie teraz w piosence, o której już wcześniej też mówiłem, Love Me.

0: made my life complete and I love you so.
1: Nie, to Elvis Presley będzie śpiewał, ja tylko tak dla porównania, żebyście ocenili, która wersja jest... Powiedzmy, udana, że tak się wyrażę. A więc Love Me Tender, Elvis Presley, kocham cię, kunka. No, ładnie, kocham cię, kunka. A wcześniej, Albano and Romina Power dla Agi, Adama, Oli, Agnieszki, Małego, Ali, Jarka, Kasi, Darka, Magdy, Tomka, Agi. Z pozdrowieniami. No a teraz Elvis Presley, Love Me Tender, no właśnie, kocham cię, kunka. No niezłe i krótkie, kocham cię, kunka. A więc jeszcze raz, nadam brzmieniu tej dedykacji, kocham cię, kunka, Love Me Tender.

Rany, rozmarzyłem się aż, mówię wam. Love me tender, kocham cię, Kunka. Prosto i zwyczajnie. Ale słuchajcie, bardzo, ale to bardzo, naprawdę bardzo gorąco i serdecznie dziękuję. Dziękuję komuś, kto napisał do nas wcześniej, że dedykuje do Ani Kultu swojej żonie, która mu zrobiła przepyszną, przesympatyczną sałatkę. Bardzo dziękuję mu za to, że napisał bardzo szybko do nas. Dzięki za życzenia dla mojej żony Ani. Uśmiała się bardzo. Dzięki. Aniu, jeszcze raz się uśmiechnij do swojego męża i słuchaj, każdą niedzielę Radia SAR, koncert życzeń, czyli Podaj Dalej. A właśnie, notabene, skąd słuchacie nas? No taki mały wywiadzik. Znaczy skąd, w sensie z Gdańska, czy może gdzieś tam z Polski, czy może ze świata, bo i takie przypadki się zdarzały. Zachęcam. Każda niedziela, godzina 20.30, koncert życzeń, czyli Podaj Dalej. Tylko i wyłącznie w niedzielę od 20.30 mniej więcej. A już niedługo będziemy kończyć. Znaczy, prawie będziemy kończyć, ale jeszcze nie, dlatego nie będę o tym mówił. A my lecimy dalej. Love me tender, tak jak słyszeliście, kocham cię z dopisem Kunka. A teraz co? Serdeczne pozdrowionka dla wszystkich, którzy grają w menadżera piłkarskiego na necie. Trzymajcie się. Następna kolejka już za tydzień. Kasu Irwo. A piosenka Chryzantemy złociste. La la la la la la la la. Proszę bardzo. Kasu Irwo. Kasu Irwo. Dobrze czytam Kasu Irwo. Czy po prostu Kasiurwo? Nie, nie wiem. Dobra. Mniejsza z tym. Kasu Irwo. Czytam tak, jak się podpisał ten gość. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy grają w menadżera piłkarskiego na necie. Trzymajcie się. Następna kolejka już za tydzień.

0: Studencka Agencja Radiowa znowu nadaje.
1: Studencka Agencja Radiowa znowu nadaje, a teraz z pozdrowieniami dla wszystkich mieszkańców Torunia.

No i niestety półtora minuty przed końcem tej piosenki. Ja się muszę z wami pożegnać. Dzisiaj troszeczkę wcześniej, dzisiaj troszeczkę krócej. No ale mniej więcej te życzenia, które miały być, to poszły. Piosenki, które miały lecieć, to poleciały. Piotrek Norowski, koncert życzeń, czas zakończyć. Życzę przyjemnego, udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego w tym całym tygodniu. Bawcie się dobrze. No i zdawajcie wszystko, uczcie się. A ci, którzy mają ferie, niech się cieszą, bo za rok tych ferii może mieć nie będą. Na przykład. Pozdrowienia dla wszystkich. I teraz co będzie? Jeszcze to Moje Miasto się dokończy, a później Dazed and Confused, Led Zeppelin z pozdrowieniami dla mojego ucha. Jasne, niech będzie. A później to już tylko Limp Bizkit i Sumpto Acoustic, kołysanka. A następnie polecą słodkie rytmy i później, Mężczyźni na falach. Piotr Wnarowski, koncert życzeń, każda niedziela, godzina 20:30. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrowienka, całuski, buziaczki i w ogóle wszystko, co sobie wymarzycie. Cześć, czołem, pytacie skąd się wziąłem, jak to skąd? Stąd, ja jestem stąd. Cześć. We'll be right back.

0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20:30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, z czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwile, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, koncert życzeń, niedziela, godzina 20:30.

zwonić jak żeliwo, ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza. Spadną myśli posmalone, wróble zlecą też z jabłonek. Róża wielkim ogniem płonie.

Może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

Te 5, 1, 5. Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc od

To był fragment soundtracku z rewelacyjnego filmu Lost in Translation. Zespół nazywa się Death in Vegas, a kawałek nazywa się Girls. Zresztą polecam nie tylko ten film, ale również i ten soundtrack, bo znalazło się na nim kilka bardzo, bardzo ładnych kawałków. No i teraz zespół, który podobnie jak kilka innych dzisiejszego wieczoru pojawia się tu po raz drugi. Tydzień temu pojawił się po raz pierwszy i dziś wraca. Blonde Redhead z płyty Misery is a Butterfly, najnowszej płyty tego zespołu, tego duetu. Kolejny kawałek, tym razem utwór rozpoczynający tą płytę, który nazywa się Elephant Woman, Blonde Redhead.

zespół Blond Red Head, który na pewno będzie jeszcze powracał w tej audycji. A teraz zespół, który mi się strasznie dobrze, który mi strasznie pasuje do Blond Red Head, Asobi Seksu. Kawałek, który nazywa się Walk on the Moon.

To był zespół Asobi Seksu, kawałek zatytułowany Walk on the Moon. I to już prawie koniec na dzisiaj. Została nam jeszcze jedna piosenka. Będzie to ostatni na dzisiaj kawałek zespołu Film School. Kawałek otwierający epkę Always Never, kawałek zatytułowany Miss Connection. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam oczywiście w przyszłym tygodniu, jak zwykle we środę o 23.30. Dobranoc.

0: The bench and then bench.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go.

tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc, mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi

0: pięcie, ten pięć. Te pięć, jeden, pięć.
1: Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odłóż na potem. Na

0: ulicę. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je, się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku.

nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.

zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj.

nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,

What?